Gorąco, nie za ciepło, aż sama przyjemność bycia na spacerze. A w najdłuższym dniu roku, co nasi kochani synoptycy przewidują, tak oficjalnie przewidują 24 stopnie powyżej zera, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, może być więcej, może być mniej, ale ogólnie rzecz biorąc ciepło. Nie widzę żadnej chmurki tutaj na rysunku naszych meteorologów, ale to jeśli będą jakiekolwiek, to na pewno niegroźne. To, co nas czeka jutro i pojutrze, to ale to dopiero może pod koniec audycji, jeśli będę mówił o pogodzie, albo i nie, żeby was nie straszyć. Przed nami również najkrótsza noc, jakby nie było, także przygotujcie się na niezbyt długie spanie i tak jak mówiłem, nieuchronnie od jutra ubywać nam będzie dnia niezauważalnie, ale już pod koniec tegoż miesiąca, a na pewno 1 lipca, kiedy to skromna redakcja Radia Mix późnym popołudniem zasiądzie w samolocie i poleci, wtedy już zauważycie, że czegoś tego dnia wam brakuje. No anywho, jest jak jest. Taka już jest kolej rzeczy, która była, jest i będzie i tego nie unikniemy. Tak jednym okiem będę spoglądał tutaj na mój monitor, bo za chwileczkę spotkanie pomiędzy Hiszpanią i Arabią Saudyjską o godzinie 9 rano naszego czasu, a więc teoretycznie za 17 minut. Ja będę to oglądał na TVP Sport, ale wy możecie również nie tylko na tym kanale, ale również na TVP2, o ile się nie mylę. A jeśli nie macie dojścia do telewizji polskiej, to możecie oglądać na innych kanałach, czy to kanadyjskich, czy to amerykańskich. Mistrzostwa świata oczywiście odbywają się bez względu na to, na pogodę. Już ruszyły, można powiedzieć, pełną parą. Już znamy 3 drużyny, które no niestety już odpadły, mimo że czeka ich jeszcze po jednym meczu i nie wiem jak wy, ale taką lekką satysfakcję człowiek czuje, że nie musi powiedzieć, kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra o tak zwany honor, ponieważ reprezentacji Polski nie ma, nie musimy się martwić, wyrywać włosów z głowy, także spokój. Haiti, Turcja i Tunezja na razie już żegnają się z Mistrzostwami Świata, mimo że jeszcze czeka ich mecz o honor. No dobrze, powiedziałem, mecz o honor. Zobaczymy. Takie są reguły gry. Podejrzewam, że im więcej spotkań, tym więcej drużyn będziemy wiedzieli, które drużyny odpadają. Teoretycznie Meksyk, Stany Zjednoczone i Niemcy mają w swoich grupach po 6 punktów, czyli praktycznie już chyba nikim nie może zagrozić, jeśli chodzi o przejście do kolejnej fazy, także myślę, że śmiało można powiedzieć, że na razie te 3 drużyny już będą grały w kolejnych fazach Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbywają się na terenie Meksyku, Stanów Zjednoczonych i oczywiście Kanady. Dzisiaj, 21 czerwca o godzinie 6 wieczorem w BC Place, Nowa Zelandia, Egipt. Przypominam o tym, że jeżeli wybieracie się do downtown Vancouver waszymi samochodami, obojętnie po co, sprawdźcie najpierw, które ulice są pozamykane, które nie, bo mimo, że nie będziecie mogli wjechać w niektóre ulicy, to jeszcze jak wjedziecie, to będziecie mieli problem, żeby przejechać. Masa ludzi, po prostu SkyTrain i to wszystko najbezpieczniejszy środek lokomocji, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No to chyba tyle, do piłki jeszcze wrócimy. Do meczu 15 minut na naszym zegarze, 8:45 w niedzielę, 21 dzień czerwca. 604-684-7561 do godziny 10 lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. Kombi Radio Mix.